0: Galapagos.
1: F. Fabrosaurus.
0: G.
1: Gallimimus.
0: H.
1: Hadrosaurus.
0: I.
1: Iguanodon.
0: J.
1: Jaxotosaurus.